Kuriki takatis, kuriki takata, kuriki takatis, kuriki takatis.